0: Ana ibiri mwenda njiramu wandike namba ya note msambu ina itanu msambu na mkaga ina mnana ibiri mwenda deni MTN wandika note msambu mnana zero mkaga na mnana asatu na ibiri chinana na itanu yuna kanjiramu wandika note msambu mnana zero mkaga na mnana asatu na ibiri chinana na itanu na ba kungwe tulina mu studios katwira yebali batukobere kibali ku
1: ndoza twakomekereza rwakusatwa rwagwatetwa arabika na yenga twari twabasubizo kuba somesa ku kuba ku baburire ngerije twino kwejanja bisa endwa jeje twita arusa arusa chichi ya bantu bona kurwariro jya kusanga nga nebwazo kwejanja bisa sukari naya kugamba ninamo ne arusa baba ye janja bisa pressure na kugamba ti ne arusa Kalini. Arusa yafuka arusa ku bantu bona kati sa wazino uja kusanga nga wali wabazaje baje kuchimira abana idagara kusomero nusanga ngo mwana aina arusa doza wali wowe na bampitiro mwana wange naye nga afunyemo arusa kusomero naye ne webuzo mwana we miaka 10 nebi
0: kandi magi
1: naye nga alina arusa
0: mwana na kwata ne
1: treatment yes katao arusa burwaje bwa amani ate tugezeko kwejanja bisandoza waliwo abantu bemaze okufuna ngaba abiri batandika nga arusa nokufuruma nga tebafuruma mu toilet kutuka ku levo ya kugenda murwariro waliwo gwe nasindika murwariro ne mugamba genda basoke bakorere scan barabe buzibu ki ebyenda embera je birimo naye basanga nge cyenda kirino buzibu yes naye ngo munta kugamba nti maze inaku ndia naye maze inaku ngatanu ngasigenda mu toilet naye webuze yemere genda wa
0: eliyo mu mluto
1: igenda nekora chine
0: ekora
1: waliwe yagamba ya tekore ekitore ne bugenda ngabufuruma nge mbuzi
0: oh bambi
1: uno bugundi bwe mbuzi
0: yes.
1: Urusi waliwo na yes nakaka okutusa kurevo ya kufuruma ekyenda kyemabika waliwo akakana atandika okubera nga afuruma omusayi tubalina kati arusa burwaje bwa amani bwe tugenda zobasomesa ko turabengereje tuino kwejanja bisa
0: amina kale humukuru
2: wanje
0: mwame mutege
2: amazi magalinti nenda abantu bategere wewawo buli bwe twida wanne tuogera abantu balowoza nti tuli kuogera bintu byanda ino aye tuogera kuiwe ali ati aima wali kutuuliriza Katonda ya tutonda nga tulino abo block obukolo mubiri bu block obukolo mubiri butekwa okubanga buliisibwa amaani ago nagavaamu iwo okuba omulamu n'okukula aye kyendidi nenda mutegere tulina ebika by'emmere tuba ni carbohydrates twaba ni fats twaba ni proteins ebyo byona byona emmere ezimba omubiri ereeta amaani buti omuntu yenayina buli lwali emmere oba bwatuuka okulya emmere kitegeeza ki kitegeeza nti obwongo bugereza obubaka nti oli kujja kulya
0: obwongo buwereza
2: obubaka buwereza ekyenda nti oli kujja kulya
0: Chaba set.
2: Chaba set. Buti alusa nichi. Alusa nembera omuntu bwafuna eibwa oba okubala.
0: Nsonga lwaki mukobanga ntulire mu bwire.
2: Niacho.
0: Kasita bwire butuka kireche ndere oba kaba butanzo
2: kuba. Wachinaza.
0: Hey.
2: Okay, abantu abasoma waliwo kibeta Pavlovian conditioning. Buli kyona z'omubiri gwo oba omutu omutwe gwo
0: kwegutambulira
2: era kyo kituma butume buti kya kigereza nani asidi gwebera hydrochloric acid ayoyo nge kigendererwa kye kumena mena merere gyotayiremu ebenge gonzebwa ogifune mu omugaso buti obuzibu we buva nti tuba nembera ninji waliwo ebika bya alusa